0: After working kiloku, ibadun loku ta wa je.
1: Ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo.
2: Se Olorun o boju mi je.
1: Diamond FM ikanni alayo ni wa.